0: Pani rozumie po angielsku? Przepraszam. Przepraszam.
1: Nie rozumiem po angielsku,
0: Trochę rozumiem. Po polsku. Po polsku.